chapitre 8 verset 5 azobe na biso boye bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto kotia motema na makambo na nzoto esomema kufa nde kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomo epe kimia motema na yo eza wapi mitala kosambela na kobongola motema eza makambo mibale kokenda k'eglise eske obongwana kanda lokuta otiki nano te mato osambelaka mazoki grade évangéliste diacre moyembi enano otiki kanda te otiki lokuta te ozolokati lelo bongola motema